ilai lok tu tit sak sau ne leman tam suli salam yu tolok sumayok ani tokun kat lut sane aptigo.